Płaczesz. Płaczesz jako prvý krát. Keď ticho skončí, zostane zaś.